0: Tecno Słońce, Aslan Hala.
1: Słuchajcie, to Słońce, to dziękuję na katolację, to jest 703 i 4 eki, jeden wyżo, który pakał na inny wyżo.
0: Tecno Słońce, dziewska, to wam chcesz.
1: Bo na 5 minutach, jak to Słońce.

0: Zagrałem trochę. Zagrałem w okazję i nie, gdyż tam sami gdyż miał udział na 3 tys.
1: To jest 3 tys.